202-375. Weekend iqala apha ke mfethu. Weekend iqala apha. If awuna line, uzawuva apha line bakwenzeka ntoni kwindawo okuyo. Send us your VN.